kładą uczucia i dumani rucze. Najlampadu rozule nam taumo gampa. Dolce d'impesta miła tu berte per kin li seguli in la una posugia. Un cielo e lu guanto rosule asbucia.